0: Jestem miodu.
1: Jestem.
0: Kad?
1: Jestem.
0: Ładony jeszcze trzeba.
2: Joj, radowany! Srni radowany!